jaz pa bi rabi žajre nic kare. Hajac ves noric, osi sine genu, osi sine genu.